bosobre kata twane se Abraham ni onyankopon na te nukrem brewurade fra ne kachira ne se mene onyankopon twie bia po nante mani na yapa na mema mapam adam ne wontem twane se oyie sitiem amen.